leo anamfurahia lile walilolifanya, ile chelewa chelewa wameshafika mikomijana.